akurat porodził ten dowolony. Tak ja, jak sam to określam, tak to ma co mówić. Nic po to, że... No ale oni to už lidi jako nevolají, že?